0: yayitomfera ntitho tidze ndi nkhanizi komanso zina mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku radio Mosambike. Tete tati president wa dziko lino Danele Chapu kumawa lero atsogolera mwambo otsakulira nsonkhano okhudza chitukuko kumbali zosiyana-siyana ku Mosambike, tsamba lochokera ku ofesi wa president lekuti ku nsonkhano aona mmene yayendera ntchito yachitukuko komanso khazikitsa mfundo ndi njira zotsata pakufuna kutchukumitsa chitukuko. Nsonkhano umene uchitikire ku Maputo uli ndi nkhonya yakuti kuchokera ku lipoti kuyamba ndi ntchito yayikulu njira yachitukuko ndipo kukhala kukambirana mozama pa zimenezi. Boma labwezera mmakwawo anthu 1,366 mdziko muno omwe anathawa xenophobia mdziko la South Africa. Ndipo pakufuna kuti anthuwa apitirize ndi ntchito zawo, boma likufufuza ntchito zimene anthu amenewa anali kugwira ku dziko loyandikana nalolo. Ndipo ambiri mwa amenewa anali mabilidala osema zinthu, ogwira ntchito m'makomo mwa anzawo, openta, olumikiza mapayipi amadzi ndi azamagetse. Khani yafotokozedwa dzulo ku Maputo ndi mneneri wa boma pakutha kwa nsonkhano wa bungwe la nduna Innocencio Impisa, wati panopo akulembera ntchito zayawa komanso nkudzera ku sikulu ya ntchito zamanja kuphunzitsa awa kuti akhale ndi zitupa za ntchito zimene adziwazo, pakuti ambiri mdziko la South Africa anali kugwira ntchito opanda zitupa za luso la ntchitoyo. Ndiponso boma lati kwa amene angafune angadzapite ku maiko amene ali ndi mgwirizano ndi Mosambiki kumbali yotumiza antchito. China boma lati linalandira ndi kutumiza mmakwawo anthu 6,156 Malawi omwe amadutsa kuchokera Rasan Garcia ndi kukatulukira kumalire akudzobwe. Ndipo amenewa 771 anapita kwawo nkudzera mthandizo la boma la Mosambiki. Anthu 56 mbadwa za dziko la Mosambiki amangidwa ku South Africa, ndipo yawo ali nkulu la 190 omwe anali kugwira ntchito migodi opanda zitupa zoyenereza ku chigawo cha Hautenge. Apolisi mdziko la South Africa ati kwamangidwanso anthu 107 aku Malawi ndi anayi aku Zimbabwe. Malingana ndi apolisi a mdzikolo, kumanga anthu amenewa kuli ndi cholinga kulimbana ndi kumakumba chuma chapansi pa nthaka popanda zilolezo zoyenerera komanso kulimbana ndi ziwembo. Mkulu odziwa za malamulo mdziko muno Americo Latera wazindikira kuti antchito yofufuza milandu kumanika akumana ndi mavuto. Ena mwa mavutowo ndi kusowa kwa nyumba yawo yawo yogwirira mu ntchito komanso kusowa kwa zipangizo zina za ntchito. Odziwa za malamulo pamodzi ndi ofufuza milandu akhazikana pansi kuti apeze njira zothetsera mavutowa, anatero. Mkulu wa odziwa za malamuloyo anayenderanso ndende kulu yotchedwa Kabeza de Vejo komwe waona kuti akaidi akukhala motinana komanso mpanda ukugwa ndiponso kusowa madzi. Atsogolera boma mdera la Nalazi ku Gija mchigawo cha Gaza akuyembekeza kukolola zoshuluka pa ulimi wa madimba kamba ka nyontho kaya kuti chinyezi chimene chilipo mu nthaka ya mderalo. ndipo mtsogoleri wa posto administrativo ya Nelazi wayamika ntchito yomwe alimi akuyigwira pobwezezanso kudzala mbewu zawo pambuyo pakusefuka ndi kudikha kwa madzi kumene kunaoneka kumayambiriro a chaka chino. Antonio Mashava wati alimi akupezapo mwayi odzala mbewu zawo ndipo thandizo la mbewu ndi zipangizo za ulimi lomwe linaperekedwa kushokera kuboma ndi anthu achifundo ndi zomwe zathandiza kuti alimiwo adzutsenso minda yawo ndi choncho kugwira ntchito. Omvera tukupatsiranitu nkhani ndi zonjezerapo ndi tane Noah Shirimampunga umwe wadzatu ndi dongo solo la kukhazikitsa ndithu nthambi yoona za chitukuko ndati nkhani yonse ndi Noah Shirimampunga.
1: Pali maganizo akuti boma la dziko lino likhazikitsa nthambi yoona za chitukuko kumwera kwa dziko lino tumbali lidzakhala ndi cholinga chakutukula mosavuta komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha zigawo za Maputo, Inyambane ndi Gaza. Nkhani alengezedwa ndi Salim Vala nduna yoona za mapulani ndi chitukuko mdziko muno mkati mwa ulendo wake wa ntchito woyendera chigawo cha Tete. Ndunayi mayankhula izi kutsatira kudutsa kwa zaka 16 kome zisanu ndi chimodzi za kukhazikitsidwa kwa nthambi yoona za chitukuko cha kuchigwa cha Zambezi. Agencia de Desenvolvimento de Vale de Zambezi vala pondezira nati chakhala chinthu chodandaulitsa kwambiri kuona masiku apitawo mavuto azayengedwa atakhudza zigawo zakumwera kwa dziko lino ndi kuona mpondamatika akusowa podalira.
2: Há estudos já avançados, oportunamente o governo irá criar esta agência.
1: Palikale maphunziro ndi kafukufuku amene akupita patsogolo ndipo panthawi yoyenerera boma la dziko lino lidzakhazikitsa bungweri. Ndizona kuti pali zochepa zina pankhani ya ndalama za boma ndi bajeti koma bungweri likuyenera kukhazikitsidwa ndithu chifukwa pakuoneka kusowekera kwake makamaka pamene kunagwa mavuto akusefukira kwa madzi mwezi wa January

0: pano chitane no washiri mampunga kuti adzenso ndi nkhani ya chiwiri yokhudzatu ndithu dongosolo la zaulimi komansotu pa kusamala nkhalango.
1: Dziko la Mosambiki likukonzekera kuyamba kutsata njira yophatikiza ulimi ndi kudzala mitengo pofuna kulimbana ndi zotsatira zoyipa zakusintha kwa nyengo. Zintchitozi zabwera pa nthawi imene dziko likuyembekezeka kukhudzidwa ndi mavuto azachilengedwe El Nino amene angayambitse kuchepa kwa mvula chilala komanso kuchepa kwa zokolola m'maboma osiyanasiyana. Pofuna kuthana ndi vutoli, boma la dziko lino likufuna kulimbikitsa njira zabwino za ulimi zimene zithandize alimi kuthana ndi kusintha kwa nyengo komanso kutetezera chilengedwe. Njira imeneyi kuphatikiza kudzala mitengo apo ndi apo pamodzi ndi mbewu za ulimi pa malo amodzi zomwe zimathandiza kusunga nthaka, kusunga chinyezi, kuchepetsa kukoloka kwa nthaka komanso kuchepetsa kudulidwa kwa nkhalango. Izi zafotokozedwa kumapeto kwa sabatango Thai mu mzinda wa Tete ndi nduna yoona za ulimi chilengedwe ndi usodzi mdziko muno Roberto Albino pa ulendo wake wa ntchito mchigawo cha Tete.
2: Nós queremos passar essa tecnologia para os produtores.
1: Tikufuna kuphunzitsa alimi njira imeneyi kuti adziwe kuti sikofunika kudula nkhalango zatsopano chaka chilichonse pofuna kuonjezera malo aulimi. Malo amene anagwiritsidwa pokale ntchito angagwiritsidwenso ntchito pa ulimi kudzera mnjira yophatikiza ulimi ndi kudzala mitengo. Izi zithandiza kuchepetsa kuonongeka kwa nkhalango komanso kulimbikitsa kudzala mitengo mdziko muno. Pa gulu la zintchitozo takambira nanso ndi kampani ya Mosambiki Lift to Bank chifukwa ili ndi malo akuluakulu odzala mitengo kulishinga. Chulinga ndi chakukhazikitsa mgwirizano umene ungathandize kugwiritsa ntchito malo amenewo ngati ophunzitsira ndi kufalitsira njira za ulimi ophatikiza ndi kudzala mitengo kuti anthu ambiri akwanitse kugwiritsa ntchito luswa limeneli. Roberto Albino nduna yoona za ulimi chilengedwe ndi usodzi mdziko muno kuyankhula za njira ya ulimi imene ingathandizire kugwiritsanitsa kukula kwa chuma.

Alipo mkazi safudza banja na manjache na nziru zachi. Alipo mamuna safudza banja na manjache na nziru zachi. Makariru hapa dziku ya pansi, nkabe mamuna, nkabe mkazi. Angati nziru nsopombo nyika, iwe ndi unafuna kutabuka. Aputikizi mungo kuti kwanda kabesa noro regula ukorupu paga. Nzizi ndi kumi na bozi mapindi ache manomwe. Mendele zora ji... 7 minutos. Mikachemera Herminio Mujeru Dupov. Mbazinji anao midzi umu. Mbazinji. Tinge pironga pinanga na musalamano wadzi.